Aonobe, Makona ewo to fukuemi, komonomi leto kuleblo, Makona pato leto yasanemi, komono pema sokpo nu komblo. Zawe no do, choba ino ho, ziwe no do, choba we zizan lonton. Ze yakwe, bodomo, mucha u mauton, o yawe yi tonan kwetoton, kono lek betowe,